Voilà que ma poubelle. Ni boulet, ni boulet, ni bocan, ni babou ami. Babou ami, batikan. Inde baka, manyana gana bopani. Ah! Ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet